našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.